0: Radio Laktaši slušajte digitalno. DAB Plus signal sada dostupan u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
1: En esta noche de frío.